Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! To tolem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

dalsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry, Dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Przypomnę, Obzeracz Przyrody to taka wyjątkowa, interesująca mam nadzieję, przyrodnicza audycja. Beru was w każdym odcinku, nadajaku w antriuku, besiduju na różne przyrodnicze temy. No i teper sme w takiej serii 20 odcinków, kole to właśnie besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. No i dokładnie to chneska mamy nomir odtynka 88 i pojechamy chneska do ojcowskiego nacjonalnego parku. Nacjonalny park, jaki już był zaklekany w 1956 roku. Oczywidno, może te kojaryty, de nachodyt się ojciu i de nachodyt się ojcowski nacjonalny park, bo w małopolskim województwie, w krakiuskim powiti, około 16 km od Krakowa. Nachodzi się tot park na obszarze 4 gmin: Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, tak po polsku, i Słoszowa. Tot nacjonalny park jest bardzo mały, jest najmniejszy w Polsce, ma powierzchnię 21 kwadratnych kilometrów. Tak, beruczy geograficzną mapę do ruky, no to doznamy się, że tot nacjonalny park nachodzi się na Olkuskiej Wyżyni w południowej części krakiusko-częstochowskiej wyżyny. Obymat win średnią część Doliny Prudnika, albo po polsku to tu riczku nazwemy prądnikom, to jest też na obszarze tego nacjonalnego parku część Sąspowskiej Doliny, ta i jeszcze poczasty kus takiej jurajskiej werchowiny tam. No i właśnie, jest bardzo mały to nacjonalny park, ale bardzo interesujący. A jaki jest jego symbol? To myszperchacz. Właśnie, bo bardzo wiele w ojcowskim nacjonalnym parku mamy jaskiń, a w tych jaskiniach bardzo lublat żyty myszperchaczy. No i posłuchajmy może kus muzyki, a po krótkiej muzycznej przerwie budu przedłużaty besidu na temu ojcowskiego nacjonalnego parku.

Iwernulysme po korotki muzyczni pererwi, wertamy do programu Obzeracz Przyrody, Chneska, wandrujemy po ojcowskim nacjonalnym parku. Już znamy dna chody światot nacjonalny park, no a teper posmotrmy na joho przyrodu, na landschafty, jak dookola ojcowa możemy smotryty. Przede wszystkim budeme zachopluwaty się w tym parku krasnyma skałami, bo obszar parku budują wapniaky, jak pochodiat z epochy Chirnoj Jury. To te wapniaky wosny kały na dny dawnoho moria. Takim hołownym materiałem, z którego wosnyknuły to te wapniaky, to były kistiaki bezchrbetnych. No i to te wapniaky to sód barstak chruby w tej okolici, bo w paroch miściach możemy powiedzieć, że chrubota, chrubist do tych skał, werstw do tych wapniakowych skał idę aż do 200 metriu. No i możemy dozryty się dwóch rodziów tak to tych wapniakiów. Najdemy w ojcowi twerdy, takie skalisty wapniaky i miachky, takie werstwowane wapniaky. To te skalisty wapniaky to tworiat weloch takich skałkowych form, takich bastioniów, a to te werstwowane wapniaky to wypełniają obszar meczenyma. W skalistych wapniakach też znajdziemy na premier takie skelety hubok, no a w to tych werstwowanych wapniakach to znajdziemy tak ostanki dawnych organizmiów na premier ramenonohiu, albo takie też buły skalisty, buły z kremienia. No i też w Rizba ojcowskiego nacjonalnego parku jest osobliwa, bo mamy tam takie dolinne formy, które tworzą wielkie takie jary, takie pary i też może powiste, które mają chłopotu aż do 100 metrów. To ty tisz, to są takie krasowe dolinki, tisz znajdziemy tam takie terasy, znajdziemy tisz takie stożki, które nasypały się z, no, sód pełny pisku, mułu, no, jest weloch takich form rizby terenu, no i też są to te bastiony, skalisty bastiony, tak wystający nad powierzchnią wysokie wapniakowe skały. No i w ojcowskim nacjonalnym parku to hołowną doliną jest Dolina Prudnika, Prądnika i Sąspowska. One mają takie płaskie dno i mają stromy, ostry, takie wertykalne stiny. No i po to tych dolinach, oczywiście po dnach do tych dolin płyną potoki. No i też do tych dwóch dolin też dochodzą weloch mniejszych, no w bilszosty to takich bezwodnych bokowych dolin. No i też, co możemy tam najty, okrem krasnych wapniakowych skał w ojcowskim nacjonalnym parku, możemy najty archeologiczne sensacji. I właśnie pro paroch z nich powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa, a chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Ojcowi, a dokładnie po Ojcowskim Nacjonalnym Parku. Jest to krasna obszar, która słynę z wapniakowych skał, ale też słynę z weloch archeologicznych sensacji. No, historia tej okolici jest bardzo dłuha i besiduję pro historię taką do Seredwicza albo do antyczności, ale besiduję pro prehistorię tak naprawdę, bo tak wielo jaskiń, da jakich skalnych kolyb, to w tysiące roków temu były bardzo przydatny nelem dla myszy perhaciu, ale też dla ludy. No też dost wielo było toho kreminia, który występuje, nachodzić się w wapniakowych skałach, no i też taka zriżniciowana rizba terenu. To wszystko razem do kupy zrobiło bardzo dobre obstawiny do toho, żeby zaselił to tu okoliciu czołowik. No i najstarsze archeologiczne odkrycia to mamy z jaskyni Tunel Wielki. No jakby się dojdzie mądry hołowy archeologi, to tam naszli takie nariadia z kreminia, które mają bilsze jak 5 miliona rokiu i to sód jedny z najstarszych toho roda kreminianych nariadiów w Polsce. I to ty nariadia to zrobił nie homo sapiens, bo jeszcze joho na świti nie było, ale homo heidelbergensis, predok neandertalczyka. No ale tak, to sód jedny odkrycia, ale jeszcze były odkrycia właśnie tykajuczy się neandertalczyki, u których żyli w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. No to oczywiście nie było toho parku, ale była krasna precina okolicia i żyli w jaskyni ciemnoj. Tam naszli archeologi jak ostanki, pamiatki po neandertalczykach spered 120 tysięcy rokiu. Dokładnie to była tołdy ledownikowa epoka, ledownikowy period, no i tołdy neandertalczyki chorony się w takich jaskyniach i imadżyńczyma w jaskyni ciemnoj. Naszli tam to te archeologi, no właśnie, nariadzia z kreminia i one były takie ostre, to te odłamki. I prawdopodobno to te neandertalczyki to była taka skupina poluwaczy, które poluwali na żyjuczy tołdy zwierzęta. I wszystkie te odkrycia z jaskyni ciemnoj to są związane prawdopodobno z aszelską kulturową tradycją, która jest besidowana jak jedna z najstarszych w Europie. No i oczywiście jeszcze możu wam podawaty bilże do tych archeologicznych odkryć, ale nasz program tołdy by trwał nie pił hodyny, a pił dnia. Zatim no muszę już zareklamowaty wam, że możecie w siti na stronie nacjonalnego Ojcowskiego Nacjonalnego Parku doczytać się bilsze i właśnie tak wam to zareklamuję i zaohaczam właśnie, żebyście poczytali, postudiowali bilsze na temu archeologicznych odkryć z Ojcowa. A teper posłuchamy kus muzyki, a pak jeszcze wertam do was z korotką turystyczną temą, jaka też precin jest ważna, jak idę pro Ojcowski Nacjonalny Park.

0: skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do Ojcowskiego Nacjonalnego Parku. Teper, drodzy słuchacze, chcę wam zareklamować jedną turystyczną trasę, jaką możecie zrobić w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. A dokładnie chcę was za tak poprosić na małą wandriłkę i ja wam powiem takie techniczne detale, tykajuczy się właśnie tej trasy. Bo chcę powiedzieć pro trasu związaną z zielonym turystycznym szlakiem, jaki idzie prestot Nacjonalny Park. Ten szlak zaczyna się w Sąspowskiej Dolinie, ale możecie też zacząć wandriłku to tym szlakom od Złotej Hory, gdzie znajduje się wielki parking. No i odtal idete w stronę Zamkowego Parku, pak idete przez centrum Ojcowa, pak wychodzicie na jaskinię ciemną, na choru okopy i pak schodzicie w dolinę do Doliny Prądnika. Tot szlak jest miejscowym szlakom, znaczy winne je dołchy, ma je 5 km dołchosty, był wyznaczony w 1992 roku. Od takiego skrzyżowania szlakiu idę przez Zamkowy Park, popry dawnych hotely Pit Łokietką i Pit Kazimirą. Pak idę tot szlak przez drogą do kasy przy jaskyni ciemnej. Pak trzeba bardzo ostro podejty na choru tiż do jaskyni. To do jaskyni jest około 400 metrów. Nad jaskynią szlak podąża się dalsze przez koronę choru, pak przez skałę Wapiennik i na choru okopy. Na toti chori okopy możemy dozryty się ślidił takich zemnych wałił, które okrużale chneska już nieistniejuczy seredwiczny chrat Konrada Mazowieckiego z 13. stolicia. Dalsze tot szlak idę do dna, idę w dolinę, do Doliny Prądnika i pak możemy wrócić do Ojcowa Hołowną drogą w dolinie. Tiż tot szlak jest bardzo interesujący, bo sud na jego trasie widokowy toczkę i właśnie z tej nachody bardzo zaochaczam, żeby skorzystać z wandriłki z zielonym szlakiem w Ojcowi. No i tiż, kiedy budete wertaty już z chory okopy i pak doliną Prądnika już do Ojcowa na Zamkowej Park i Złotu Choru, no to możecie dozryty się dyry, jaka wskazuje początek jaskyni okopy Wielkoj Nyżnoj. To bardzo dołcha nazwa, cztery słowa, jaskynia okopy Wielka Nyżna. No i też jak pidete to tym zielonym szlakom, to na trasie budete smotryty riżny, takie turystyczne tablici, które informują na temu przyrody, historii, prehistorii i tak dalsze. Zatem to nie bude lem samochodzenia, wandruania, ale to też bude edukacja. No i to tylko właśnie taką małą reklamą jednego krótkiego szlaku w Ojcowskim Nacjonalnym Parku budu kinczy technicznie odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, proszę was kraśnie słuchać dalszych odtynki obzeracza przyrody. Trzymajcie się zatem, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Poczujecie teper program z archiwum Radialem FM.
1: Dobry wieczór.
2: Chcesz się dobry dodzwonił do Radia LMFM?
1: Chcesz się dobry dodzwonił? Dobry pełno.
2: No,
1: jak się czujesz? Czy nas czujesz?
2: Czuję was dobry. Ja wymenę dobry świetę?
1: Bardzo dobry.
2: Fajnie, tiszu się.
1: Tak. No to... Hrałce po hrałce, tak?
2: Daj Boże.
1: Daj Boże. Ale tak, nie przedstawiliśmy hościa. Mamy taki zwyk, że hist w nas najczęściej sam się przedstawia. No to z kim mamy przyjemność?
2: Dobry wieczór wszystkim. Ja się nazywam Jarko Mazur. Ja jestem liderem ansambla Chudacy.
1: No właśnie.
2: Tiszusia.
1: Ansambl Chudacy, właśnie. Teper grad nam na żywo. Ja powiem tak, no myśmy zrobili wnioski taką kompilację, audycję, jakby powiedzieć ty, co leciło na żywo i z nahrań. I teper lety nahrania, także teperyśnia besida nasza nahrywać się, o tak powiem, i będę retransmitowana.
2: Może to dakole. I
1: lipsze. Może to i lipsze, tak? Bo można zmontować.
2: Tak, gdzieś tak go mam.
1: No właśnie, dziękujemy wam, kraśni, za wasz prekrasny występ. Czy jaż to sym poputał, jak idę o skład ansamblu? Pani Magdalena, tak? Śpiwak i hrat na huszlach? Tak?
2: Znaczy, dobry teper.
1: Czy pani Magdalena hrat na huszlach i śpiwat, tak?
2: Precisz. Magdalena Gusiak hrat na huszlach, Tuba Augustyn hrat na basi i ja... Gram na
1: harmości. Na harmości, tak jest. Fantastyczni. Fantastyczni. Gratuluję bardzo dobrego występu. Podobał się.
2: Dziękuję.
1: W Sanczy to tam było hitni miścia, tak? Na galerii, jak w kuluarach, tak? No to tam niektórzy się wzięli za hulania. No, nadawała się muzyka do hulania.
2: Piszu się. Jak się nadawała, to się piszu.
1: No i nadasz się i w nas w radyju, bo... ociniamy, tak? Jest redaktor muzyczny, który robi cenzuru i powiedzieć, że albo to się pasuje do profilu muzycznego radyja naszego, albo nie pasuje. Wasza muzyka pasuje.
2: Jak pasuje do profilu, jak cenzor to propustuje, to się tyszu. Przepraszam.
1: Tak.
2: Tak, słucham. Czuję szybko lęte pewne morzu besidowaty, bo besiduję z paną Gambalą tutaj. Z panem Gambalą, z radia. Dobry. Przepraszam, dzwoniła pani Olena i musiłem o to wrócić do znać.
1: No tak, trzeba. No właśnie, ja bym się chciał zwidaty o was. Nie znam, na kiłko budę można powisty, czy wszystko budę można powisty pro was, czy nie wszystko, no to najwyższe mi powiste, czy to można powisty, a czy one można powisty. Od kale zainteresowania muzyką Nelem Lemkiuską, bo może trzeba powiedzieć od raz, że na waszej płatni Chudacy mamy jaką muzyku?
2: Na naszej płatni jest muzyka, ja nazywam to muzyką Karpat. To jest karpacka muzyka. Mhm. Są tam też śpiewanki Lemkiuszki, Lem Nelem.
1: Ale, no tak, panie Jarku, pan jest Polaką, tak?
2: Ja jem Polaką. Wszystkich, którzy są zainteresowani, znają to, że ja jem Polaką.
1: Zainteresowani są wszystkie w naszym radyli, ale nie wszystkie mają cześć i honor i przyjemność poznaty pana osobiście.
2: No, tak, besiduję, ja jem Polaką.
1: No, znaczy na żal, no było wielko i prędko. Nie, na żal to nie. To nie była puenta, nie. To był początek Greczynia. Początek, to jest początek. Na żal, frekwencja na waszych koncertach, czyli na oseny była, no, nie taka, nie za wielka, tak? Także najżałuję. bo mogli być i mogli was poznać osobiście. Teper możemy besidułaty przez telefon, czy besiduwesty przez telefon. Czy się zgadza to, co Paulo powił? To znaczy, że zaczęli ste od współpracy z Weretenną, czy nie, czy jeszcze skorsze?
2: Ja domam, że no tak, współpraca z Weretenną to było to bardzo ważnego w naszym życiu, lem było to wczesniejsze. Zainteresowania muzyką Karpat, muzyką lękiszką, to nie jest od tego czasu, od kiedy myśmy to robili z Weretenną tam dasz to. To były sprawy wczesniejsze. Lem na pewno Weretenną to jest coś ważnego.
1: No tak. A kto zaproponował wam to tu współpracę? Czy wyście zaproponowali Weretenną, czy Weretenną wam?
2: To było tak, że kolesy jem przyjechał do Chyży, do pani Julii Doszny. To była też osi, tak jak teper. To było tak normalnie, tak zwyczajnie. Pani Julia poczęła śpiewaty, a potem to już nie pamiętam, jak to się stało, że jak im się obudził, to już im był w Weretenni, o tak powiem.
1: Aha, to aż tak było. No dobry. Rozumiem. Dobry, no ale tak. Można powiedzieć, a kiedy jste się nauczyli besidułaty po lemkiusku? Idę i jak? W jakich obstawinach?
2: Ja, lecz znate, ja na besidułaty dobry.
1: No wszystko czujemy, tak. Wszystko to czujemy właśnie, że pan Jarosław nie besiduje dobry po lemkiusku. Wszystko to czujemy, tak.
2: I za to wszystkich przepraszam.
1: Tak, przepraszamy. Ciłe radio ciż przeprasza za to, że pan Jarosław nie besiduje dobry po lemkiusku.
2: A ja przepraszam radio, że nie besiduje dobry po lemkiusku. To było tak, że nauczyły mnie dietoczki, które spływały w Weretenni. U nich jem brał pierwszy taki lekcji lempiskiej mowy.
1: Co si to besidy. No to tak. To może jest dobra metoda. Albo uczytele byli bardzo dobry.
2: Bardzo dobry. Potem to się tak, jakby to powiedzmy, perekrutyło. Potem ja na nich im kryczał, żeby besidowali po swojemu.
1: A co one chcieli?
2: Znate jak to jest. No, to tak do kory jest, że lempiskie dity nieraz wtruczają polskie słowa w besidu.
1: A to nie lemdity.
2: Bardziej mówił, żeby besidowała po swojemu.
1: Ale to nie lemdity. Ja zwernuję uwagę, że teper czaściszcze dity besidują lepsze po lemkiuskie jak starsze, jak ich rodycze. Zresztą było nie do podumania, no, za czasów, kiedy ja byłem dityną. O, tak nazwijmy to.
2: No, pierwsze Weretenno to też nie są czasy. To było, bo mam to było 10 roki nazad, to też nie było tak jak teper.
1: Przepraszam, rad was radio nasze, tak?
2: Cały czas.
1: Aha, bo ja cały czas czuję, dumałem, że to
2: tak. Wyuczy to?
1: No, dobry by było, bo to dumam, że by mi się nakładać.
2: Później wyuczył.
1: A to grał jakiś ensemble, zdajemy chyba Lhen, nie?
2: Tak, mały, jak to radia w nas najmniejszej folkowej kwartet na świecie.
1: No tak. A ja jeszcze takie zwidania bym chciał zadać. A kiedy ste pierwszego lemka zryli w życiu swoim?
2: Pierwszego lemka to było w lipnie 1975.
1: W 75, tak? W
2: 75.
1: W 75, tak? W 75. A to był lemko czy lemkyni? Bo to różnica.
2: To były dwie lemkynie, które besidowały między sobą z taką serii Bilanka.
1: A w Bilanci, tak?
2: To na pewno.
1: Aha. Ale tak prywatnie, nie? Czy nie prywatnie? Tak same do siebie? Czy?
2: Same do siebie, len ja im to czuł.
1: Aha, iż to? Jakie wrażenia?
2: Bardzo mi się podobało.
1: Lemkyni się podobale znam, tak?
2: Besida.
1: A Besida się podobała.
2: Lemkyni były stary, też mi się podobały, Lem...
1: I od tale zainteresowania, tak?
2: Besida. I od toho się, od toho, tak mam, od toho się poczęło, tak.
1: Aha. Początek był w Bilanci.
2: Mhm.
1: No, był wczera. Na Lemkiwskiej Twórczej Oceny pan Jarosław Trochanowski, nasz maestro. Instytucja sama w sobie. No, był na wydowni. No, wielki to honor. Przychody do nas do bursy. No, lubyt, przychodyty. Jest członem bursy. Nie hańbyt się nas. No, a my, gadam, mamy honor, że możemy hohostyty wse w bursi. Także trzeba to prytyń nachodzić ciż powisty. Ciż powisty. No, ale tak, ale da płatni sudne lem, lemkiuskę śpiłankę, sud to te wszystkie karpackie, je zajdejano, tak, sud słowackę śpiłankę.
2: Hej.
1: Rozszyfrowaliśmy refren z jednej, tak, przy pomocy, tak, w samcze, jak się w czasie koncertu pokazało. refren jednej śpiwanki, który ste tak śpiewali na świadomo, co to jest?
2: No. Na świadomo za to, że to było po madiarski.
1: Jak się pokazało, tak.
2: Tak. Myśmy znali, że to było po madiarski, ale nie znaleźliśmy, co to jest.
1: Aha, co to znaczy, no no. No tak, warto znać. Ciż to język, bo on się... Znaczy, cud wlejania madziarskie w lemkiwskim, ale nie w lemkiwskim, słowackim, tak, no w ukraińskim, no we wszystkich tych językach, nawet w polskim cisz. Nawet w polskim cisz. Po nazwiskach można na przykład poznać. To. Gadam, nie znam, czy można nagrać to nagranie, które im nagrał, bo w prawie autorskim jest tak, że nie wilno, jakby powiedzieć, nagraty trzeba inaczej. Trzeba pustyty twir tak, żeby no, obrazyty twórcy, tak, żeby one tak, no, nie popsuty. To jak, no, ale ja musił je to zrobić, bo tam był i Petro na przykład nagrany. A tam sala reagowała na to, toż to z tebe się duwali. No i tam były zapowiedzi, no to ja bardzo lubię słuchaty płatni koncertowych, bo ja uważam, że no to ona ma inne walory i szczynese. No tam studio, to znaczy, jak się zrobi. W radio na przykład, live. Co to za radio, które gra z puszki? Z puszki to są przygotowane, wyczyszczone audycji. Nie, live, besida, niewyczyszczona, na żywo jak idę. To jest sztosy, nie?
2: No, też tak dumam.
1: No i z koncertą jest tak samo, tak dumam, nie? Sud paraleli.
2: Tak, wiesz, już ja i dumam, że dobrze, że sobie to pustyli. Chramę jak chramę, tu nie jest żadnego sekreta. Wiesz, już ja, że miałem poczuty to w LMFM i daję wam, jakby to powiedzieć, pozwolenia. Na to, żeby to...
1: Jakie pozwolenia? Carte blanche oczywiście nam daje. Carte blanche nam daje.
2: Żeby naszą muzykę można było czuć w LMFM. Bardzo się z tego cieszę.
1: A i my się cieszymy i dumam, że i wszystkie nasze słuchacze cisz was po pierwsze poznają, a po drugie no będą rado słuchaty. I nam słuchalni wzrosnę. Zawdziaku wam właśnie. Panowe i pani, tak? No właśnie. Panowe i pani. Planujemy już. Ja zapowiem, bo jak ja zapowiem, to jak jest zapowiedziane, to jest już jakby zrealizowane. Planujemy imprezę z waszym udziałem. Pani i panowe, chudacy, tak? Czy chudako. W przyszłym roku, jak się nam powiedzie, tak dumam w drugiej połowie roku. Budę fajna podija. Ja jeszcze nie chcę wam powisty. Nawet wam. Z jakoj to nachody. Nie budę to ani w Gorliciach, ani w Krakowie, ani na Lemkowini. To wasz koncert. Już wam zapowiadam. O, sztoły na to.
2: Kusia boju.
1: Nie jeszcze to się boja.
2: To może Lem powisty, że kusia boju.
1: Nie, budę fajni. Budę fajni. Od razu wam wysiduję. To ależ to, przyjmuję te zaproszenia?
2: dzisiaj dumam, że to, bo, że ansap tyścia schodyt i że zahramy.
1: No zahratę. Kus daleko od was, od to, tam, gdzie mieszkate, tak, od to mistoczka, tak, czy seła, czy mista, gdzie żyjete, ale budę nachoda i budę publika. Od raz besiduję. No.
2: Cieszę się.
1: No. I ja się ciszę w takim razie. No to tak. Jest grałce po grałce. Kotrynę idę na żywo odyło. Ale ja dumam, że my... No nie znam, czy jest to montowaty, chyba nie jest to nawet montowaty. Że my po waszym koncercie, jak się nam powede, nadamy to tu besidu.
2: Nadamy to tu besidu. Że może peresłuchaj to jeszcze raz, jakby... Nie chciałbym, żeby jak to powiedzieć, kaliczyty w Lipsku besidu, nie chodzi tego. Jak się to da spustyć, to bardzo proszę, ale może pierwsze trzeba to jakoś zweryfikować, sprawdzić.
1: Dobra rada, zrobimy tak, zweryfikujemy i posłuchamy tej besidy, ale razem z osłuchaczami. Także dziękuję wam, Kraśni.
2: Ja wam też dziękuję.
1: Słuchajcie nas. Poperajte nas, a my was budeme poperaty i budeme maty takie stowarzyszenia adoracji, tak? Czy poperania wzajemnoho.
2: Wzajemnoho.
1: Tak. Besiduwalizmy przez Skype'a z paną Jarosławą Mazurą weduczym, tak? Panom weduczym ansamblu Chudacy, czy Chudaku, który ich rad muzyku Karpat. Czy muzyku karpacku. Aby się duwał Bohdan Gambal. No, trzymajcie się, ostawajcie zdrowy i słuchajcie nas wse. Trzymajcie się tam, chudaku.
2: Dziękuję, trzymamy się. Dziękuję, ostawajcie z Bohem.
1: No, trzymajcie się. Dobranicz.
0: To był program z archiwum Radialem FM.
3: Wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, steżeczką, seret swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоб ще не схозло, мурянчиско. Полот м'ян ручка, болад м'я ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
4: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з ривом, чи у морду, аж по уха штуріла. Ратичами молотила, в віклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
3: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двигну то ту іглу. А ту, на горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 26 lipca julia 2026 roku. 10 roku temu popraszczaliśmy Władyku Adama, autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca julia wypełniła się 10. rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej pererwi historycznej permyszczskiej eparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jego episkopskim 33-letnim służeniu. Za jego służenia na Lemkowyni powołał się anelem postawy tej eparchialnej struktury, ale sam osobą Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiątkowych lemkiwskich cerkwi i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Światy Horjawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku w Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiry predkił, byli i florenczane. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym puty buduczoho Władyka Adama. W rydni chyży Dubecji w Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia, za klawselinę pobudowano czasowni. Znaczucze wlejania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 florenckich familii, wyjechało do Radzieńskiego Sojuza, a Neodołcha w 1947 roku totyż to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji unaszła się w Michałowie na Nyżnym Śleszku. Toczno 7 lipca julia 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubinie 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chomszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczane zaczęły organizować się duchowo. Anet otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchów o Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyży, w porachach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich Dubecjów. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, przeznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczenek i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczego Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminarii. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie z zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczenicze służenia. W listopadzie, novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 stycznia, januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj od razu był przeznaczony służyty na rydnych zemlach. Czas to był znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią odcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczerniu cerkwiu w Blichnarci, a Neodołcha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już sorogletniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życia na dalszych 50 roku. 18 sierpnia januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na Świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia januara 1983 roku, kiedy Jeromonach Adam był hierotonizowany w episkopa, ostaju

Gostyniu do Rozdzila. Warta wspomnianuty, że zawdiaky władyci Adamowy w 1985 roku wyświadczono w Zendranowi pierwszej podróży świtowej wojny prawosławnej chram na Lemkołyni. Powiało się też odbudowaty kapliczu w Tylawi, na miejscu, gdzie kolesy stojała prawosławna cerkoł, jak też odbudowano na nowo komanecku cerkoł, jaka zhoriła w 2006 roku. Archiepiskop Adam poklikał też Murzski prawosławny monaster pokrowy Preświatej Bohorodyci Hłysowi, osaredok prawosławnej kultury Elpis w Gorlicach, czy prawosławny osaredok Miłosierdzia Eleos w Gadyszowi. Zapoczątkował upeczatania wydawnictw w reaktywowaniu jeparchii cerkownego kalendaria i czasopisu Antyfon. Za jego błogosławieniu osnowany był młodzieżny jeparchialny chor Irmos. Jedną z najważniejszych poli było przyczeslenie w 1994 roku do Lyku Świętych świątynnego uczennika Maksyma Sandowicza. Była to nie tylko pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramkach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torzestwenno pereneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorlicach. Władyka Adam velomiścia poświadczał zberichaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000 litia kreszczenia Rusy, 2000 litia narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta, czy nastupajucych ricznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaka jego podpory onowleno tradycję bohosłużeni na świat i hory Jawir. Jedyż bezsomniwne, że to historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosławienie sanockiej cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczenia buduczych pokoleń rydnego języka, cytowania. Rydna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawności rozsijanej mierzeńczyma narodami. Rydna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, że to dozwala diomu zbereczy swoją dostomennist. Kole wtratysz rydnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, rydnej wiry i kultury. Proto każdy naród zbericha rydnu besidu jak swoją wielką światist. Bez rydnej besidy nic narodu, win znika razem z zatraczeniem besidy. Toto potichać za sobą i wtratu rydnej kultury i często rydnego obrzędu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernenia do wiernych braci i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko Nowosanczywskiej jeparchii, niechaj bude wola Twoja Gospody, duchowy zapowiedź archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskiego Adama, Lublin, Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu władyka Adam przypominał, że świątynno służyteli powinny zwracać się do wiernych ich rytną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosić się do zbereżenia tradycji i rydnej ludziom besidy. Świątynnik, że besiduje z wiernyma nie rydną im besidą, nie pastyr im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity ne wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennike, które żełają dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożego, by siduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu cerkwa i rydna mowa. W czas służenia na sanockiej katedry władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr 1983 rok był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył funkcjonowania pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata ta podii. Na Rizdwo w 2015 roku składał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efirii lemkiwskiego języka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczonej weseliniom, związek z tym, jak mne powęło się wernuty na rydną zemlu. Proto też władyka przychodził z pasterskim służeniom do wiernych na czużeni. Ważną podiją w historii parochii Fatoho Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyli archiepiskop Jeremija, tołdyszni władyka wrocławsko-szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliwska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że to władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej władyka odrodzonej peremyszko-nowosandyckiej jeparchii Hmer 24 lipca julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło władyka Adama było perewezene do Krynici, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią świętego Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki. W den 10. rocznicy śmierci

24 lipca Julija 2026 roku w Krynickim chramie molitowno przypomnieli życie Władyka Adama. Bohosłużenia oczelował następca na katedrii, archiepiskop Paisji Władyka Peremyszsko-Gorlicki. Wieczna ja pamięć, Władyko. Witorok, 28 lipca Julija 2026 roku. Rusyny z Madiarska u Wojwodini, autor wisty Petro Medwid. Перед последній тиждень юла 2026 року численна група русинів з Мадярська навштівила Войводину, щоб посмотрити край, де живуть русини у Сербії, і розвивати співпрацю. Інформував о тим професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації з Мадярська, окрім чого, були Віктор Крамаренко, говорча русинів у парламенті Мадярська, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, а й професор Михайло Капрал, dyrektor Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonija Hodynka w Budapeszcie. Jak informował Michał Fejsa, Rusyny i z Madziarska posmotryli sobie wece miejsc, gdzie żyją Rusyny, a tak samo byli i w stolecie Wojwodyny, Nowym Sadzie, gdzie nawściwili Filozoficzną Fakultę Uniwersytetu w Nowym Sadzie, a tak samo Instytut Pro Kulturu Wojwodyńskich Rusyniu. W slawistycznym seminarii Filozoficznej Fakulty gościu przywitała bibliotekarka Nada Usanowicz Aszania, jaka przyrychtowała knyżkę, w których pisze się o madziarsko-rusyńskich naukowych kontaktach, i Michał Kapral do biblioteki podarował swoją publikację Karpatorusyńskie poselenia. Na stricze w biblioteci naprawlene były i nowe plany współpracy, na przykład o rychtowaniu knyhy o rusyńskich przyzwyskach, które są powiązane z obościami w madziarsku. W Instytucie Pro Kulturu Wojwodyńskich Rusyniów dyskusja, jaką moderował Michajlo Fejsa, była zamierzana na nowego przedstawiciela Rusyniów w madziarskim parlamencie, Wiktora Kramarenka, który besiedował o obstawynach Rusyniów w madziarsku, kodyfikacji ich warianta rusyńskiego języka i buduczności Rusyniów u tej derżawi. Na dyskusji brała uczest i Helena Medieszy, która podarowała gościom do kilku publikacji, jakie wydał Instytut Prorusyński Język, Literaturu i Kulturu. Skansen w bardejowskich kupelach po obnowie przywitał nawściwnekiu autor wisty Petro Medwid. Muzej Narodnej Architektury w bardejowskich kupelach zakończył wielką rekonstrukcję historycznych obiektów za majże 1,9 miliona euro. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Prešivského samosprawnego kraju, który jest zriadowatelem toho najstarszego na Słowakii skansenu, rekonstrukcja była realizowana w ramach czeresranycznej współpracy. Rekonstrukcja przyniosła rewitalizację 20 obiektów, wkluczno drewnianych chramiów, dzwonic cychysz nabywania. Obnowlenej areał odkrył Szaryżski Muzej w Bardejowie Proludej podczas Staradycznego Remeselnego Dnia w Nedilu 26 jula 2026 roku. Miejsce tej historii zachowała się w najautentyczniejszej podobie. Skansen przeszedł wielką obnową w ramach czteroranicznego projektu Interreg Poszta Słowakia 2021-2027. Projekt pod nazwą Muzej Mi Czasoprostor realizowała żupna instytucja w jednej z partnerskim muzeum remeseł w polskim Korośni i z ciłkowym rozrachunkom 3,9 miliona euro. Na słowackim boci przedstawuje inwestycja majże 2 miliony euro, w ramach czego najwyznaczniejszy czas przedstawowali finanse z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwitku. Finansowania było tak samo i z Dyrżawnego Rozrachunku a Rozrachunku PSK. Cytuania. Skansen w bardejowskich kupelach jest miejscem, gdzie historia naszego kraju zachowała się w tej najautentyczniejszej podobie. Obnowa toho wyjątkowego areału to inwestycja do kulturnej dziedzictwa, którą chcemy chronić i przekazać dalszym generacjom. Powił preceda PSK Milan Majerski. Praszywskiego żupana tiszy, że muzej ma teper lepsze obstawiny pro aktywności muzeja, lepsze usłowia pro nawszczywników domaśnich i zagranicznych, co podla niego pomoże ku większej atraktywności regionu i ciłoho kraju. Obnowyło się 20 obiektów. Projekt był zamierzany na stawebno-techniczną obnowę obiektów skansenu, w ramach toho wymienili się szyndlowe strichy, rekonstruowali się krokwi, robili i dalsze roboty, które pomogły ku ochronie cinnych historycznych obiektów. Rewitalizacją przeszło do jedna 20 obiektów. Obnowlene były i dwa derywane chramy, sim chyż nabywania, dwie gospodarskie budowy, sypanci, dzwonyci, kowalska szmyknia, suszarnia owocyny i dalsze obiekty. Rekonstrukcją przeszło i hoblarski warsztat, w którym wyniknął nowy wystawno-edukaczno-prezentaczny prostor, gdzie można organizować podii, oświetlenie aktywności i to cały rik. Najstarszy na Słowakii. Skansen w bardejowskich kupelach należy do najwyznaczniejszy muzei w przyrodzie na Słowakii i je najstarszy. Wyniknął w 1965 roku i ochrania unikatne przykłady narodnego budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia sewerowych odu Słowakii.
Na приблизно 1,6 hektarowi terytorii je koło 30 obiektów przeważno z 19. i 20. stolicia, które prezentują budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia w regionie Szarysza i Severnego Zemplina. Dominantą jest drewniany chram Świętego Mykołaja z 1766 roku, który do skansenu przenieśli z rusyńskiego sela Zboj. 46. Lemkiewska łatra na Czużyni. Pizryjte na tegoryczny program. Autor wisty Severian Kosowski. Bliżyć się 46. Lemkiewska łatra na Czużyni, organizowana przez Stowarzyszenia Lemkiew. Zachoryt w dniach 31 lipca julia 2 sierpnia augusta 2023 roku Michałowi. Budemy oczywiedno hyn i my, radio i portal medialnej grupy LMFM. Przed samą łatrą zapoznajcie się z detalnym programem. Organizatory proponują denelem sceniczne wystąpienia, ale też bohate w dyskusji szatro besit, dodatkowe atrakcje, sportowe zmachania, lemczatka, zonu atrakcji dla najmłodszych, aż i swatania, randkuania. Drobny cały program publikujemy w dopisie. Sereda, 29 lipca julia 2023 roku. Okruchy jubilej Wiry Giric, pierwszej przedstawitelki Rusyni w parlamencie Madziarska. Autor wisty Petro Medwid. 29 jula świadkuje krasnej okruchy jubilej, 80 roku, Wira Giric. To ta rodaczka z Użhoroda dołhy roky kreowała rusyński ruch w Madziarsku. W jej osobi kapczat się rol polityka, pedagoga i obszestwenno-kulturnego diatela. Narodziła się Wira Giric 29 jula 1946 roku w Użhorodii do rodziny rusyńskiej inteligencji. Studowała filologię na Użhorodzkiej Dyrżawni Uniwersytii. Oddała się za dalszą wyznaczną osobność Rusyniu, malaria Anatazyja Fedyncia i z kotrem pereselili się na kinciu 1980 roku do Madziarska. Po politycznych zminach 1989 roku zauczyła się Wira Giric do wozrodnego ruchu Rusyni u Madziarsku. Była jedynym i zaosnowateli obszczestwa rusyńskiej inteligencji imienia Antonia Chodynki. W rokach 2002 aż 2004 i pak w rokach 2010 aż 2014 była na posadzie przedsiedatelki wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania. Tak samo w rokach 2006 aż 2010 była deputatą i w rokach 2010 aż 2014 przedsiedatelką azowdowskiego rusyńskiego nacjonalnego samosprawowania. W 2014 roku narodnostne mężczyzny w Madziarsku pierwszy raz w ramkach parlamentnych woleb mogli wybierać sobie i swojego przedstawiciela do parlamentu Madziarska. To te wolby wygrała Wira Giric i była pierwszą choworkynią Rusynią w madziarskim parlamencie. Swój mandat pak obhajiła i w rokach 2018 a 2022. W niedawnych wolbach wrzędnie kandydowała, mający za sobą trzy funkczne periody. Wira Giric swój ślid leżyła i w kulturnym żywocie Rusyniu Madziarska. U 2009 roku w malarskim atelierii Atanaza Fedyncia stworzyła się galeria Rutenia, która mnohe roky swoją diadelnością prezentowała rusyńskie malarstwo i kolekcję Atanaza Fedyncia. Od 2015 do 2019 roku była głównym redaktorem informacyjnego czasopisu Rusyniu Madziarska Rusyński Świt, Rusyń Wilak. Nie trzeba zabytany na to, że je autorką uczebnika pod nazwą Rusyńska konwersacja. Tak samo trzeba wspomnieć, że w 2006 roku była inicjatorką toho, że wynikła Rusyńska Biblioteka i Muzei, które swoje obejścia naszli w budowie wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania w Budapeszcie. Pod wedzeniem Wiry Giric poczali Rusyny proces budowania własnych kulturnych instytucji, kodyfikacji rusyńskiego języka, wydawania rusyńskich uczebników, słowariów i innych knyż. Przypomnijmy, że proces kodyfikacji rusyńskiego języka w Madziarsku był zawieszony światocznym wygłoszeniem w Budapeszcie 11 novembra 2023 roku. Głównym kodyfikatorem był profesor Michał Kapral i dokument o światocznym wygłoszeniu podpisował w jednej z Wirą Giric, w tym czasie przedstawicielką Rusyniów w parlamencie i Wiktorem Kramarenką, tołdyżnym predsedom wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania, dnes przedstawicielom Rusyniów w parlamencie. Wira Giric u 2006 roku była nagrodzona za wyznaczne dosiahnienia u sfery rusyńskiej kultury, tradycji, materyńskiego języka i grekokatolickiego wieroispowiadania premią imienia Antonia Chodynki. Już jak przedstawicielka Rusyniów w parlamencie Madziarska była inicjatorem, organizatorem i pokrowitelem kulturnego gala programu, jaki sztorik odbywać się w Kasztelu Stefania w Budapeszcie pod nazwą Szedewry Rusyńskiego Umilstwa. Tak samo była jak przedstawicielka Rusyniów w parlamencie pokrowitelką mnohych kulturno-obszczesnych podii i świadkułań, które rusyńska komunita w Madziarsku sztorik organizuje. Pani Wiro, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowla na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkyni wkazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
Poznajte Joannu Fuczko. Autor besidy Natalia Małecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinom Lemki z 1947 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polszczy i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca julia 2023 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fuczko. Lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fuczko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom Meszka i tworzy w Zielonej Górze. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, Medyńczyma, Warszawie, Toruni, Poznaniu, Wrocławiu i zagranicą, w Niemczech na Tajwanii. Temy kulturnej dostępności, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku współosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerwowego konkursu. Będzie prezentowany podczas Zagalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowej Soli, Solanin Film Festival, jaki odbudzie się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateliów będzie to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja? Joanna Fuczko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiować do Zielonej Góry, tam pracuję i według pracowniu osnął projektowej grafiki ta przedmety związane z animacją na artystycznym wydziale Zielonogórskiego Uniwersytetu. Wse najbardziej naturalnym dla nie było poruszać się między różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumać obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala uczyć wielosereckiu obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohledu na moją interdyscyplinarną praktykę. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Górze, wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowyny. Czy taka geograficzna odległość zmienia też to w sposób, w jaki dumasz o lemkiuskosty, lechsze czy tjachsze z dystansu? Joanna Fuczko. W Zielonej Górze mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodyt moje życia. Paradoksalny dystans od Lemkowyny pomich mi pizrity na swoje koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, trochę sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób to ta historia dalej dzieje w czerwowych pokoleniach i jak wyjaśnia na poczucia dostomenności. W twojej rodyni lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywać i wyciągnąć od dorosłych? Joanna Fuczko. Z moimi najbliższymi wszyscy znali od kale sud nasze didowe. W mojej rodzinnej chyży besidowaliśmy po polsku, ale w chyżach didiu, na rodzinnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodzice raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobnyciami naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że próbowali nas ochronyty przed negatywnym doświadczeniem i niezrozumieniem, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała jem się doznać wece o życiu Lemki uperet wyseliniamy. Czytała jem Reinfusa, poznała jem twórczość Nykofora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomennist znaczy dla mnie jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że to widania furt jest otworene. Właściwie wykrzyna mojej twórczosty jest probą hladania czerwowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nie lem prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fuczko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamiat, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, a żytołdy kolejne wse znamy to nazwaty. Pewnie z tym bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
to gdy dotarło do nie, że bezpowrotno straciła jem możliwość dawaty ważne widania. Poczuła jem też, że było przerwane jakieś bardzo osobiste pouczynia z lemkiuską kulturą, takie, trochę nie da się już odbudowaty w takiej samej formie. Dumam, że to gdy temat dostomenności, że coraz bardziej wydymo zaczęła się ja w laty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrowaty historię, czy wierno odtwariaty tradycyju. O wiele bardziej interesuje mnie to, że odjeje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budułaty swoją opowieść, dawaty nowe znaczenia rytuałom, ryczam i wspominam, które otrzymałam w spadkowyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czohosy, że to jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mich najtywnych swoją historię. Zanymasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sebe? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwie najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania, jak chcę pracować, ale od toho, co chcę przekazać. Każdy zasposobił jedlenia naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać, czy ograniczać się do jednej dyscypliny. Każda nowa technika otwiera przede mną inny sposób dumania i pozwala dostarczyć w tej samej temie sztosy, sztos skorsza jem nie widziła. Lublu ten moment, kole forma nie jest z hory riszena, ale rody cia równoległo z procesem odkrywania. Czy trafiło się ty, że jakiesej konkretny przedmiot, znymka albo wspominy z dzieciństwa uruchomyły potrzebę, żeby zrobić sztosy na to tu temu, sztosy, co może by było nazwaty początkowym punktem? Joanna Fuczko. Tak, pierwszą robotą, która odnosiła się do moich lemkiuskich koreny, był med baby. Niewielki przedmiot zrealizowany jeszcze podczas studii. Składał się ze słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, drewnianym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkrywci. Towarzyszyło mu nagrania kolady, którą śpiewała ją po lemkiuskie. Inspiracją był żest, który robiła moja baba fotyja podczas świata. Kreśliła medom znak kresta na czołach domownych kił i żałała im tym dostatku i słodkoho życia. Welorokił była jem przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej herzy. Podobnie dumałam o myciu gamby w łodzi Chmyjnycy, w której nachodyły się dripne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma jelem kiłskie koreni. Bars poruszył mnie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodyło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jego czymsym wece, niczlem światocznym zwyku. Stał się dla nie symbolem pamiaty, opiky i peredowania czohosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formę. Wtedy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanie ze mną na wielorokiu. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy małaby w paru reczyniach pojasnyty komusy z zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicji z podrucznika, jakbyś to uniała? Joanna Fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia wyselenia, określeno terytoryju, język, kulturu czy religiu. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła jem się po akcji Wisła. Moja rodyna pochodziła z Lemkowyny, Merzyńczyma z oseł Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiem lemkiuski język, znam wielopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że to ta historia jest częścią mojej dostomenności, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomecze, zrodyła się potrzeba badania swojej dostomenności potomkyni lemkiu jak jawyska, która się furt zmienia, to dryfuje mydze tym, co było, a tym, co jest. Czochosy nikoli skorsze nieokreślonego raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagidnej eksploracji tego stanu. Wielu naszych czytateliów znat lemkowynu od wrodzenia, besiduje po lemkiuskie na sztoden. Ty opisujesz swoją relację z językiem, jak sztosy, to jest daku zbarże porizane, odtwariane z pamiaty. Cy czujesz się często to da jak wykluczena, niepełna, cy może iszczy da jak inaksze. Joanna Fuczko.
słodko. Z jednej strony rozumiem i pamiętam Velosfiu, znam śpiwankę i rozpoznaję zwłoczenia języka. Z drugiej znam, że nie chosnuję ho na sztoden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w sredowisku, gdzie był przysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czohosy, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach, często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki piseń czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawać, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą przysutności, aż i kolej jest pełna. Sam język jest dla niej bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje nią jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy małe wspólnoty. Na przykład lemkowiny bardzo dobrze widno, jak dzieje ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru kilometrów, mogą się językowo różnić. Jedni będą czuty silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, te zjawiska mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworem, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne zjawiska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sołami, regionami, czy aż i kulturami. To dla niej dokaz na to, że hranyci nie wse są dwydymy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia się krasne i wartisne riczy, aż i kole ciężko ich jednoznacznie sklasyfikowaty. To dla niej jest krasne zjawisko i bardzo inspiruje. Porusza dnia też mocno to, że mimo tej różnorodności i historii wyseliń i rozbycia lemkiwskiej sospilnosty, to język peretyrwał. Dalej żyje, furt je chosnowany i peredawany następnym pokoleniom. Dumam, że język ma wielką siłę. Jest nielem nositelem pamięci i dostamenności, ale też sposobem opisywania realności. To jak raz przez język możemy lepiej rozumieć minułe i sposób, jak dawniejsze postarichale świt. Czy masz takie obawy o reakcji na twoją sztuku ze strony lemkiwskiej wspólnoty, że ktoś powie, to nie tak, to nie nasze, a w nas było inaczej? Joanna Fuczko. Czuję, że opowiadam hołowni o swoim doświadczeniu. Nie próbuję besidować hołosom ciłoj ze wspólnoty, a nie wkazywać jedną opowieść o lemkach. Moje roboty są bardzo osobistymi probami rozumienia swojej dostomenności, która składa się z wieloch warstw. To czasem się dopełniają, czasem ostają w napiaciu. Lemkiwskie korenie są jedną z tych najważniejszych. Nie są ciężką historią, ale też krasną, żywą kulturą, która ostaje dla niej niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inni mogą postrzegać tę historię czysto inaczej. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego własnego sposobu doświadczania swojej dostamenności. Współtworzy ansambl Prababa, który gra też piśni spoza lemkiwskiego kruchu, bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, co z tych innych tradycji wydy się bliskie tomu, co znasz z chyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie spilny element. Choć się różnią językom, melodią i miejscem pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, straty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachoplenia tradycyjną muzyką mają swoje drzewo w pierwszych wspomnieniach lemkiwskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczości, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwarzać. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny dźwięk i osobistą interpretację. Co chciałabyś, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrzeć twoje roboty, zapamiętał nie o technicicy wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepiej zrozumieć siebie i świat. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomenność, przynależność i to, co ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynia, że ktoś się na chwilku zatrzymać nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinne historii albo dast zwidania o to, co sam nosić w pamięty, budu mała poczucia, że zadziało się sztosy ważne. Dziękuję. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 1, 3 sierpnia 1947 roku. Pisze Justyna Kędzierowska do Michała Saweny, Frankfurt, pod datą 24 listopada 1946 roku. A nasze powodzenia wy znate, bo jesteście dowidale od połcha Andrzeja, jak się nam chciał powodzyć, jak nam dobry jest. Nas 40 rodzin w Polanach. Nasze sestry pisale do połcha, że są tu bliżej koło Tarnopola, żeby ich dajak dostawał. Wsi ludzie się dowiduju dwa meryci za swoje rodyny, a moi bracia tak o mi zabyli. My zeszli na wielką bidu, ohoły z mojej bosy, a jeszcze strachu mamy dost. To was proszę, Michale, znajdź Boga i odpiszcie mi, co one żyją, a jak żyją, to ich pozdrowte od mene i proste ich, żeby do mene napisali. Michał Sawina dodaje od sebe, że on liczno nie znaje tej krajankę Justyny Kędzierowskiej, no dumat, że to jej brat, Andrzej Buchel, ma jednak chodzić się w Chicago. Jeśli by on, ile dach to drugi, z rodyny chodził napisać do niej, to adres jest Polany, Poczta Krępna, Powidziasło. Mszana, Powid Krosno. Anna Chudyk donosy do swojej bidi. Anna Chudyk w piśmie do kuma Stefana Honczara w Johnstown, Pensylwania, opisuje swoją bidu. Wyjechali wsi do Sowieckiego Sojuza, a potem jej mąż z bratem leszyli rodyny i próbowali wernuty się nazad do seła, no nie udało się im perejty czeraz hranyciu. Tak one wernuli się k rodyni. Filip skazał żeni, żeby ona z dietmy próbowała wernuty się, a on predeza nymy pizniszy. I Anna Chudyk z trojima dietmy wybrała się w drogę i wernuła się szczęśliwo do swojego seła. No mnuło już sim misiacił, a muża z dwoma synami i szczyna je doma. Pisze Anna Chudyk, że w Rosji to najbardziej nie lubiło się im, że nie znali, kilo zaroblat. Najdło jeszcze mogli zarobyty, ale na łachy nie mogli odłożyty. Pajza Kopcza, Kowal, ale daje rodynu. W piśmie w redakcji Karpackiej Rosji z Seła Bortne, pod datą 12 grudnia 1946 roku, piszut. Pajza Kopcza z rodu Kowal poszukuje rodnego brata Leszka Kowala, Iwana Bawolaka i Ulku Bawolak, zamieszkałych w Ameryce. Proszę pisać na adres Pajza Kopcza, Bortne, Poczta Sankoła, Powid Gorleci. U Kaczynów w Maplewood, New Jersey, pyszut z seła Kwiatonia, koło Uścia Ruskoho, pod datą 7 grudnia 1946 roku tak. Co się tyczy do nas, to my, dziękuję Bohu, zdrowy, a powodzenia moje dost płanne, bo się człowiek nie może po wojnie pić wychnuty. Nie choden gospodar prychować nicz, bo jak maje pacia albo tela, to prydut w nocy z lisa złodije i wozmut. W nas nazywają ich banderowciami. One przyszły desy ze schodu, jest ich tak duże, że napadają na polskie wojsko i rozbrojują. Zastają ludom na drogach, jak idą do Gorlic, odbierają groszy, kożuchy, babskie i chłopskie. Z dobrych czerewik wyzywają ludzi i puszczają bosych do miu. Tak gospodarka w nas czerez to upadat i mene teper spitkało nieszczęścia. W jutorok byliśmy koniom w Gorliciach, a w czetwer kin zachworił i zakrazmy zohnali ludy, bo było w nocy, to kin zdoch. To taka w mene gazdiłka. A na drugi den przyszedł do Kwiatoni z Rosji list od Nikifora Muczky, to pisze, że harasem chmer w Rosji. Na samego zdwycha ho chowali. Dowidujesz się o naszej cerkwi i uczytalej, to z Uścia jegomość pojechał z ludmi do Rosji, a prawosławny ostał się. I teper w Uściu w prawosławnej odprawlat baciuszka, a w starej cerkwi polski ksiądz. W Kwiatony w naszej starej cerkwi odprawlat baciuszka, a z prawosławnej cerkwi w Kwiatony zrobili romacki magazyn. Szkołu mamy w Kwiatony murowaną. W 1888 roku jej dokończyli. Uczytela mamy, ale dity uczać się na polskim języku i to wsiady tak po naszych sełach na Lemkowszczyni. Dowidujesz się o tety i wołczakani z Medwerzochu. To one żyją, ale pereszli na baptycku wiru i cyslagwaniu. Nie wirjat w cerką i żadne obrazy nie przyznają. Lem tak się same jako symulat. Jarosław Hulkiewicz, syn Josefa Hulkiewicza i z seła Peredmiścia Dubeckoho, nachodziaszczy się teper w biżeńskim taborie w anglijskiej okupacyjnej zonie, Peresłał przez Maksyma Kodu w Monaka, Pensylwania, pismo, w którym dowiaduje się zarodyczył, jak dawniejsze żyli w New Yorku. Kto by znał o nich, albo o drugiej rodzinie Jarosława Chwilkiewicza, prosimy napisać w redakcji Karpackiej Rusy. Rozalija Dwączyk po rodyni Szlanta, Diuka Hryca i Ulkę Szlanta z Łosia, Gorlickiego Powita, hladaje krewnego po mużu Hnata Karpiaka i po swojej stronie Jurka Swysta i jego sester Tekli i Melanyi. Mąż Rozalii Dwączyk jest rodem z Seła Kunkoła. Prośba przesłana przez Ewę Nowak w Kalifornii. W piśmie od Ewy Nowak neskazano, gdzie sej czas żyje Rozalija Dwończyk. To jej rodyna może napisać do Ewy Nowak. W tomże piśmie Anton Wróbel z Łosia dowiaduje się ze swoimi sestrami Maryną i Anną Kolynyk w Kalifornii. Rozdzielane w Sowieckim Sojuzie. Seman Kołtko w East Pittsburgh, Pensylwania, dostał pismo od sestry Anny Kocur z Tarnopolskiej Oblasty. Pod datą 30 września 1946 roku ona pisze tak. Pismo ja od tebe otrzymała, za które ty duże serdecznie dziękujesz, to ty jeszcze o minę zabyłaś. Ja teper przeżyłam ciężkie czasy, bo ja brze starsza. A wse jeszcze muszę starać się Michałom, który został kaliką, że one o swojej syli nie wstanę. To wielka kara przyszła na mnie i nie znam, jak ja to wse przetrzymam. Cił to tu nóżdu. Doma jakśmy byli, to takoż poniszczeno, bo tu koło nas chaty popalene od frontu, ale i tak lipsze doma jak heł. I teper mamy nadzieję, że to budemy doma. Ale jak skoro, to nie znamy. Bo chato się pozmieniało, jak pierwsze było. Bubniak stary chmer. Mam trzy dziłki zamożny, to one się mną trochę starają, ale teper na każdego ciężko. Dwoje mam jeszcze koło sebe, ale to ty jeszcze słaby do praci. Tarnopolska Oblast. Kozlow Rajon. Seło Chodaczki Wielki. Anna Kocur. Peredaj pozdrowienia bratu Wasylowy i jego dzieciom od nas wsich. Tak samo o Ryni. A teper Dmytra Tylawskiego Diłka się dopytuje za swoimi bratmi. Czy wy nie znacie czasem o nich? Andryju albo o Syfi i o Wasylu. Albo o sestrach Olenie i Ulki. One są z tych tylawskich, że to mieszkali koło Cyganiu. To peredaj im adres do niej. Adres taki sam jak i do mnie. Ewa Drexler, po rodyczach Dudycz w Akron, Ohio, dostała dwa listy od pereselenciów z Seła Wysoła, Gorlickiego Powita. Pierwszy od Aleksandra Durkota, a drugi od tutiacznej sestry Anny Ryżyk, po rodyczach Czaczo. 1. Aleksander Durkot pisze pod datą 29 listopada 1946 roku tak. Donoszę tobie, że to list ja dostał, za który serdecznie dziękuję. I pierwszy list ja dostał, który ty pisała 30 marca, ale ja tobie nie odpisywał, bo hełsud twoi brate Leon i Łanio, a także Anna, to one tobie odpisywali. Teper napiszę tobie trochę o naszej Wysoły. Nas jest heł razem w jednym seli koło 120 rodyn z Wysoły. Teren jest trochę chorysty, ale dużo lepszy jak u nas doma. Kamina neje i zemla jest dużo lepsza. Sady mamy tak samo harne. Nam się zdaje tak, jakbyśmy byli chłysowi, bo zmy same swoi w tom seli.

Moja sestra Hania od Kłapa. Wydałam się do Mryśka za Wasyla, ale win, że pomer jeszcze w 1941 roku i ja ostała się sama z Litmy. Dwoich synów się ożeniło, a jeszcze mam dwie dziłki. Ja choczu dowidaty się za swojej sestry, za Martu, Tacku i Orynu, do one teper prożywają i ty zdorowy, bo ja nie mam żadnej widomosty za nich. Pierwsze one prożywali desy w Brooklynie. Ja by tebe duże prosiła, żebyś się dowidała za nich i podała im mi adres. Aby dekotra napisała, jak się im powodyt. Teper donoszu tobie, że to ja zdorowa z Litmy, jak oho i tobie żałaju. Prożywamy teper na nowej gospodarci, na Ukrainie. Powodyć się nam tak, jak to ludziom pereselenym. Se człowieka ciągnę tam, gdzieś jak to rodył, to i nas. Ale może i tut, przywykniemy pomały. A odpisz mi zaraz, bo my, heł, znowa majże ciła wesoła, razem w tom seli. Tarnopilska oblast, monasteryski rajon, Nowa Huta Seło, Ryżyk Anna. Ewa Drexler pojaśnia, że sestry tej Anny Ryżyk nazywają się po mużach Marta Kuryło, Orena Zolak, a za tacku nie znaje.

квіти збирала, квіти збирала, в кусечки клала, до річки несла.

серденько, чом тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa dubaczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wykluczył.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaki w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusten FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku. A przed wami dneska ostatni już odcinek noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Po tym dołho iszczy, prebałuszył jem w podorożach. De prydu, starej szkątak wariat przyjechał. Bo i po paru raz wertam do toho samoho miścia. Tu do praterskoj czardy za jedno z ochotą przychodzu, bo to ty czardaszowe melodyi przypominają ty mi moju etelku. Choć tot orkiestrowej chaos, kotry jak burja chłaska ty duszu, to już ne zwuk oboi z jej czudnym kolorytom. W oseny moich rokił nemich jem prytłumyty ożywajuczej omysły od widyty czornohoru. Nycz zaprół oczy, chcił jem ju widyty jeszcze raz. I pryszał jem hen. Nad czeremoszą pisał jem onu korotku zapysku, kotru jest naszą. Przyjazna mi hneskę czornohora, ta znat ja, przyjaznist, jedla stojaczoho nad chorobą starcia pry Krystiu. W seli newelosia zminyło, naszoho to udyszniego dworu już ne było. Pospiszył jemgu dawniej kreculowi chyży i ślidu po niej neje, aczyj i win w chorobi. Ta nit, ne darmo chwaryle lude, nepokorenej. Poźwidował jem ludy onecho i wkazano mi joho nowu chyżu sercela. Pustył jem się tam. Operty o płyt stojał win. Dańko krecul, sywyj jak i ja teper, czeło poorane. Poznali my się. Sława Jezusu, pozdrowił jem. Sława na wiki. Dańkowy krecul? To sam. Pamiętam i ja, koho by, a was pamiętam. Wy perszy w krali, perszy pociłnok, ty, kotru ja lem jednu kochał w moim życiu. Porazyli mia to ty słowa, pizrył jem na jego obyścia. Gazduje te? Gazduju, ta już niedołho, a gdy wyszło jem na świt Boży i czekam smerty. Jak smerty? A smerty? Taż wyzdorowy. Zdorowy? Hej, ale chmeraty kolesy treba. Nie zaznał jem w życiu neduchy, ale teper czuję w sobie, że czas mi nadeszł. Za to i w chyży siedzu lem tu. Lechsze jakosy na Bożym świt i chmeraty. Smert już prychodyt. Dumate i wy, że ja nepokoreny? Ne to, chwariu. Ale wszystko jedno dylne. Wyjszczy hneska do topora, jak tołdy. Chwaryce kochali ste etelku. Cym kochał? Kolesy stawał jem proty u was z toporom, ale hneski człowiek już nad chorobą. Choć wy i wziali moje szczęścia, ale przed śmiercią neba nuwaty mi za nim. Tam mam diaku spomnuty o minułym. Zowód mianę pokorenym. Chwaryte, ja jeszcze i teper do oróżia. Hucuł każdy, nie rozstaje się z nim do chrobowej doszczki. Ta wszystko jedno. W małodosty oróżia w moich rukach było barże szczęśliwe jak w inczych. A i na dziwocze lubowania nie był jaka minny. To zrodyło zawyst towaryszył i ony raz stali z oróżią protyumene. Odbywał jem się, ta jeden z nich, Kropczenko, zahuszył mnie toporom tak, że jem chpał.
Oczuty ujem się po jakosym czasi, ta wydi ujem, że ne błety mi już wseli. Ne zabyli hneskę, zabiut zaran. Kady jem się tołknę, budu rozpowidał. Wsebo mi klpiła, zawady Jacka krął, wsiady zwodyła mia divocza krasa, ale lubowy jem ne zaznawał. Aż na smychrackich horach stritył jem diwyciu taku, jako i ne striczał jem iszcze. A to udy wrodyła się lubą. To była Etelka. Taż toż. Ostawała ona dla mnie hołodna, horda. Persza to była diwycia, kotra się mi nie podała. I za to barże iszczy rozhoryła się moja lubą. Ojż, to za kosu ona mała. Jak żyju, ne wydił jem takoj i ne moż było ne zalubowaty się. Za jedno na mysły, za jedno pred oczami jem jumał. Dla nej jem lyszył zawady jackie życia. Ta ona ucha ostawała na moje słowa. O jakosej czas jej otec, wakar, pryszął z osem hrackich jir do naszego seła i ja się tu wernął. Nedarmo ne poznawali mia ludę. Na hulatykę jem ne chodył, za krasą diwoczą ne pozerał. Jedno jem lem wydził, Etelku, i jej hołot. Pry tym, to iszczy, ona, kiedy mia lem zriła, popadała w neobyczne prymtinia, hejby chłorotliwu horiaczku. Ale ne była to horiaczka lubowy. Z inczyma diłkami, aczej tak i było, ale Etelkine tremtinia brało się od jak soho strachu, kotryj ona predo mną czuła. Kiedy jem się jawlał, Etelky po prawdi ne było. Ludę choć jak zaczale o mi besiduwaty, dochodyło do mia, tak gwaryly, że duchy pochoronyły moje hriszne życia. A jalem dumał o Etelci. Ta nehodno mi było tak ostawaty, a riszył jem o slebodyty się od toj lubowy. I piszął jem za peresutkamy naroda. Kiedy duchy były w syli pohrebaty moje hriszne życia, a czyj hodny budut i moju lubą pohrebaty? I hejbym chmer, znaczy chtił jem się staty chmercią dla nej, dla hromady, dla sebe i pity do świta. Hejby pochoronyła hromada krecula, a ja się przekonał, że duchy ne w syli były pohrebaty lubowy. Zahrebly moju trunu i ja ne chtił już jawlaty się w seli. Tam ne władał, ne hoden jem był rozstaty się z Etelką na wse. I skytał jem się po lisach i po łonynach. Raz zyszał jem się z Etelką w Habzynowej Huszczawyni. Początkom bars wzerała się w omia. I ne czudne, adże one wszytkę mali mia zachmerłoho. Pak zaschpała w dawnisznie tremtinia. Ślidł jem za nią i wydił jem jej pociłunok. Wasz pociłunok. Był win, aczej perszym na jej ustach. Nemich jem siastry maty w swojej zawysty. Piszą jem do seła. Wkazał się jawni lehiniam i wozwał jem ich odbywaty diwoczu krasu. Etelka chmerła i zas skytał jem się po świti. Na ostatok wernu jem się do seła i ostał gazdom na nowej zachorodi. Ludę besiduwali po moim jednym iszczy jawliniu za prawdy nepokorenej. A to tak jak wariu, ne ja nepokorenej,
ale lubo moja, persza lubo nepokorena. Chtił jem ju zahrebsty, ale to nemożliwe. Na drugi den krecul pit nebom operty o ostyr w ciucha mer. Zas znadej mi chrobowej dzwin. A mi ostało w pamiaty jego słowo. Persza lubą nepokorena. To i w sobie noszu. To była moja druha i ostatnia już podoroż na Czornohoru. Na Hneska to już wszystko. Od piatnyci zaczynamy dasz do nowoho, ale nie budu zdradzała, szto to bude. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój męż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi.

Stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderty jalecy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Łotwa dziedzim trzeba sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami kłazicka.